0: Channel Krach from Arau with love.
1: Jeste ticho, mi gdzie może odpowiedzieć.
2: Henry Swarberg, achter die Rücke.
3: La vida es bella.
4: Kompos.